Kakima Boniface Muthuka ni wangalikosea katheu ni pomona mundu yitwa Maximilian Ngurumisondo.